0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco
1: i Madrid. Enrique Iglesias, con la A-L-F-A.